Gdyby statło żabą sred pustynię, zatwór z letnich wrata, krzyż se prawą zmiluje, stykar praznik pleb, ustające w predaje, kto wiesz, ta bez kucie.